0: Ministry of Fun v Banskej Bystrici.
1: Európa 2 ide na maximum aj v tvojom klube. Viac info na europa2.sk.
2: Don Diablo, Don Diablo, Don Diablo. Hexagon Radio.